0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.
1: Penso con sueño para